Працюють і васіки, дзвінкова себрацела, обчервішу ласіки. Ха-ха-ха! А по страшний верш Динамові, по Пердіні! Посилюємо ще наші парту. Посилюємо наші парту ще ось Жмулина, který se s námi přijde zahrát. Je tady Žmulín. Tak asi neposílíme o Žmulína. Posílíme, ano. Toto je Žmulín, syn Výčepu, další syn Výčepu, který nám pomůže zahrát vzpomínku na jejich bývalého vedoucího a šéfa, mistra Františka Sahu, Sobi Mazutu a jeho synové.

strzał, gdzie lekkiej chodzi po wszy z metrem prążał. Tak to skusyła spojść tą pulpą różą, pod rózką nosu i jadło łatwo, łatwo, łatwo, łatwo!